Sonneleni preavi, yo benani na yoi. Ngai moto misonanga monakio, mokoloza la kubi manase amani. Nzana mwese baswa nimpona kulima.